0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
2: Radio M.ba.